skosił ja. Kosiliśmy obydwa, a we wtorek rano grabił ojciec siano. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy obydwa. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy.